0: Radio Aktual Cum. Cum.
1: Z wami Radio Aktual Cum.
0: Radio Aktual Cum.
1: Na rejen za wasza uszysa.

0: narejen za moja ušesa.
1: Novo na aktualu.
2: Pensaste que moriría sin ti.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen